swoje. Duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże,